0: mamu awa susoki na lobi na kumbi ngambo pona zandumba yo moko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebike mobaino a telefone a 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo
1: alo papa.